cyane nizere kumeze neza waramutse neza cyane ndi Antoinette niyo ngira weekend nziza cyane kuri wowe uyu munsi turi kwa gatano turi ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu umva iminsi iri kwihuta cyane rero nibuje aka kanya kariwe cyane turi kuba kugeza saa 8 niba watangiye kuva saa 12 ukaba uri kumva neza na rutine mu kanya twa dufite Ariel Ways mu kanya nanye nkomerejeho mu kanya kari imbere haraza nabandi wakoze kuba wahisemo kise fam nitwa Antoinette nayo ngiye nkuko nari mbikubwiye reka duhere hano